Unia na kwa kinić kuń nara. Dziewczyny mówczą taj, nie kichaj. Nie mój kwaj, ki nie poje haka kinici dziewczyny mu nuje. Nie żanca, nie mój haja, nie hej. Mężczyzny mój haja, nie hej, nie hej.